0: los. Krochta czujnik, pasik, pniurek, kanecik, a prasatko. Śmegim, gdy se coraz lupną dorki, kneboli zatko. Krochta czujnik, pasik, pniurek, prasatko, a kanecik.
1: To jestem ja.